miara-miroso miara-misandratra tsy isaky tsery fiaviana isika rehetra samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina isika rehetra samy tokony amikitra mba tsy ho veriny mamalagasy samiary vonina. Madagasikara.